0: U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg Topola u sklopu oplenačke berbe sa početkom u 20 časova.
1: Ladies and gentlemen, señoras y señores, this is the night of Balkan music. This is the sound of Balkan, con ustedes, Balkan Tigers. Y para ustedes, Olivera Sofía.